Bop, wop, wop, biskibbity-doo, bop-a-dabba-wop, wop, wop, biskibbity-wop, wop, wani-ga-da-da, can you give me a body?